0: sɔfo kura tum kakyerɛ sɛ wo maame na ɛyɛwo wo papa na ɛyɛwo na sɔfo kakreti confusion ato abusuam wɔ pɛ nnipa nim animunyam
1: saa
0: na yɛnka wokɔ malaki 27 a wɔsɛ twɛ sɛ asɔfoɔ no kura nimdeɛ na yɛpɛ mmara firi n'anomu ɛti sɔfo deɛ yɛbɛfiri wɔ no mu bɛba no sɛ wokɔ 1 Corinthians 14:3 a ɔse deɛ ɔhyɛ nkɔm no wɔnka nkɔsosɛm ɛne awerɛkyekyerɛ sɛm ɛnkyerɛ nimpa
1: saa
0: ɛnti woyɛ odiifoɔ anaasɛ woyɛ sɔfoɔ a deɛ yɛbɛfiri wɔ no mu bɛba no ɔsɛ yɛ deɛ ɛbɛma nkɔsoɔ ɛde mpuntuo bɛbrɛ nimpa na mmom ɛnyɛ deɛ a ɛbɛcreate confusion ato abusuam
1: daabi da
0: na waka kyerɛ obi sɛ ne maame ne papa ne kwasea no nso ɔnim ne wakɔte sekan ebi bɔ ne maame abaa ɛyɛ awerɛhosɛm
1: bɔne sotorɔ
0: na bible nso sɛ deɛ ɛnam ne soma sɛnti dua bɛba no matthew 28 awurade kaa sɛ monkɔ nkɛkɛ sɛmpa na deɛ ɔbɛgye adi mu mona su wankaseɛ yɛnkɔ create confusion to abusuam
1: daabi da
0: na yɛma yɛ maame no mmorowa ne yɛ papa no mmorowa no yɛmmoro wɔ mbɛyie obi ayɛ a ma sɛ sei ne bɛkora afiri aburokyire ba a ɔntumi nkɔsra ne maame ne wama ne yere ahyia no wɔ akra a ɔma kɔpɛ hotel bi ada na ne yere no so ɛne dɛ sɛ ne kunu aba no wankɔsra ne maame because wakɔ sɔfoɔ bi ɔdiifoɔ bi hɔ ama waka kyerɛ ne sɛ ne maame ne ne papa yɛde ade ɛne ɛyɛ no ɛti sɛ ɔnim ne ɔbɛsere kɔ n'abusua fie mu a wɔm bɛku no
1: awerɛhosɛm
0: na toasotoaso wɔ hɔ no ma me proverbs 23:22 no wɔse hyɛn
1: tiwagya
0: ɔti wɔ se tie wagya
1: ɔma
0: wowoo
1: nawona
0: na wona nso
1: sɛɔbɔ
0: aborowa a
1: munanim
0: te lord jesus 25 no sesɛi
1: ma wagya ne wona ɛne nye
0: nti bible sɛ akwaraa ma wagya ne wona ne nyɛ deade
1: ɛnyɛ
0: brother wotɔɔ sɛm no kɔma wo papa dwale yɛmfie sɛn ni palansua wo papa tɔ wo papa blo wo maame abrɛ
1: ɛduru
0: baabi a wo papa a wono ɔyɛ bɛrima no tumi de no hyɛ w'akyi na wɔde wo maame ntomasia bɔ mu wɔde wokɔ dinsifoɔ bi woakɔpɛ aduru ama wo ɛnɛ deɛ aberanteɛ nya 30 ne se 32 fifiriyɛ a wɔse ɛmfɛ deɛ ne maame yɛbɛyie sɛmuna koraa wɔntɔ obi ma ne maame da
1: daabi da
0: ɔnhwɛ ɔmaame ne wɔ papa no awerɛhosɛm no sɛ wasaade sika ne yɛ masɛm twalotore nsa biribi kɔtenatena stadium di nsɛmhunu na awurade wayɛ din na made sɛbe nnwa no sɛ awurade ma wonwini mɛyɛ sɛ ɔmaame ne wo papa na wo ma mɛyɛ sɛ wo na ɔho nkyere wo te sɛ deɛ ɔmaame ne wo papa ho nkyere wɔ no na hɔ na abɔ wo sɛ woannua dua pa a wonti aba pa daa
1: deɛ aguo no
0: 25 ne sesɛe
1: ma wagya ne wona
0: ɔse ne nnua ma wagya ne wona ni wona wɔma ne nyɛ deade
1: ɛnyɛ
0: wotɔ sɛ mena dwareyɛ woma ne wo papa mfie sini ɛbɛda na wose fie woakɔhyɛ tɛm a woakɔhyɛ wowɔ aburokyire sika aba wo ho yɛ firi woma ne wo maame mfie sini bible sɛ ma wagya ne wona wɔma ne nyɛ deade
1: ɛnyɛ
0: because bible sɛ ɔba kwasea ma n'agya werɛ ho
1: saa
0: ɔbɛnyansafoɔ ma n'agya ne gye
1: saa
0: womaame blɛi o
1: bebree kwa
0: medeɛ mebɔ mpaɛ sɛ nka nyankopɔn paa nkɛ ɔma bɛrima biara ne yɛm ntim bɛɛ 1 week no nkɔ koko nyɛ no no nkɔ toilet so na wɔkyem no sɛ ne toilet ne bi a wɔwo sɛ yes kyana yɛ maame no ma ɔmo blɛ papapapa
1: bebree
0: ɔmo blɛi na ɛnom asɛm biara a ɛbɛfiri apam dada nom na baabifoɔ nom na wo sɛ atoa so aba foforom na duru asomafoɔ nom ma brother wohwɛ no wahwɛ no yei ɛti hwɛ yesu kristo koraa bɛ awiase no saa sɛ mu ɛwanto antwerɛ o
1: ɛna
0: moses nso awurade ne ne mmerɛ adi kan hyɛɛ ne nsa no moses nso awurade anto antwerɛ o
1: ɛti
0: yesu kristo nankasa no anom matthew 19:19 tie ho asɛm paa na woyɛ aberakyɛ ne ababaawa ne nnɛ anɔpɛ yɛ wo sɛ awie anumerɛ sɛ wotie me ne wɔ kaa mo ɛdwom o abɔnte soɔ me se kasɛte wasidi wei baabi a wobɛte ne nni bia bɔmmɔde sɛ wobɛtɔ bi ne sɛ woanhu bia wode twerɛ nɔmba no ɛwɔ sidi no so no busa nimpa korɔ no a wotee sidi no firi ne nkyɛn no na twerɛ nɔmba no ɛwɔ so na frɛ na pɛ bi to wo nkyɛn na wosɔre a ɛdi w'akyi matthew 19:19 toasɛm kaa sɛ
1: diwogya ne wonani

awurade ɔmfa abɔ ne nkyɛw ɔdɔfo mehwɛle sɛ yɛa na ɔyɛ mmɔbɔ skul bɛ ne wakɔ yɛadaba ɛyinom nyɛ na ɔbɛgye awurade di profesɛ dubuayi no na wɛn awurade mama adwen bi na mebusaa ne sɛ ne mɔba fo no ɔmayɛ sɛn vase nipa bie nano a 0207 na wahyɛ aseɛ na ɔyɛ mmɔbɔ vase nipa o ne wura fi ne wo sɛ only zero no baako wɔ abc di nom na baako wɔ 1 2 3 nam ka kyɛn sɛ wabɔn ɛti wɔnsa nasi na ɔsua ne foforɔ na bible sɛ deɛ ɔma ne ho so awurade bra no ase na deɛ ɔbrɛ ne ho ase na awurade ma ne so ɛnɛ nkwalan nketenketenketenkete yɛne ɔbue yɛne ɔsuro yɛne nyamesuro especially hea yɛwoyɛ 1975 sɛdeɛ mɛsidi aka kyerɛ wo no bɛhyia brakyɛ wonim sɛ wiase ne nyinaa yɛne dea christianity chapter 12 verse 1 wɔ se kae wobɔfo wɔ ɔmmerantebrɛm sɛ na dabɔne na so paul ka kyerɛ timothy wɔ se meba hwɛ ɔmmerantebrɛm so yie na kora ɔmmerantebrɛm akɔ nɔ na nya nhyɛsoɔ na kɔgyedeɛ kɔpa no ɛna aberanteɛ metɔfo na mebɔ kɔkɔ sɛ hwɛ wɔ aberanteɛ mu yie ɛnyɛ woadwene sɛ ɔwɔ ɔde nti wiase no ɛdawo no nyinaa yɛ wo de a na mmom bɔmmɔde sɛ ɔbɛgyae woakwa nyina hyɛ awurade nsa na gyae akɛsesɛm no ne mmɛmasɛm no wodi dɔɔso wɔ mantam ɔdodo sakra woadwene na ɛnɛ na ɛyɛ wo de a wɔkyerɛ nyɛ wo de a wiase no a wotim no onyankopɔn wɔbato hɔ ɛnyɛ wo de a wobɛto sɛ da hɔ na sɛdeɛ wobɛse toeɛ no saa na wobɛsɛ gya hɔ akɔ ɛne nti bɔ wobla sɛ ɔhɔhoɔ yɛ wode yɛ nyinaa te sɛ ɔmamfrani na wobɛsua wɔ bi na wotoɛ wɔakwantuo so wobɛhyia brantiɛ na wahyɛ hyɛ te t-shirt watua gu so the same time kawa bi ɛhyɛ naso mu ha ne kambo yi twi fam ne tira kɔsi ma nsa no wato atwere guest ne frɛ no amokyiwato gayoyo bonsam nana jotapoli kawacha na deɛ wobɛka bia brantiɛ bɛma ne so bɛma ne nsa so yɛ na ɔnim sɛ wiase no yɛne dea na no bakɔ asukuma sɛ asukua no yɛkɔ allnight mepɔ yɛ na mepɛ baabi agyina prɛkyi mepɛgya mene anuanom ɛna womakyi ma mɔmpa yɛmpo mete sɛ aberanteɛ bi bɔ ne nsɛm hei hei ɔsɔ ɔsɔ look woɛ hwɛ pope koraa wada pope kyɛ sɛ ɛyɛ awerɛ wo sɛm o yon boy kyɛ sɛ wohwɛ no koraa bɛɛ 24 to 26 years na saa nipa wo awurade bɛma ɔtwafo 10 years because bible ne sɛ onyankopɔn suro na ɛto wɔ nipa nkwa nam na deɛ ɔsuro awurade ne mfeɛ deɛ ɔbɛte so so wo de meka no ɛti sɛ wopɛ sɛ wonyini kyɛ a menea ɔ sɛ wonya nyamesuro first wonya wɔbuo wonya nidie wonya hoblaseɛ bible sɛ de wo nane woagyani na wo nkwa nna awa ɛnɛ nipa nsuro awurade korakorakorakorakora na ka nipa mmu awurade nsuro awurade a na sɔfo mu a mede 18,000 ahyɛ bible no mapɛ baabi de ato medaa me ho aba mebae no dasani abie bible no woka wode mpo akɛfa bible no nyinaa kɔ ɔdɔfoɔ ne wabia mu ne wayi sika no afiri mu ne wagya bible no wɔ hɔ menea mehyɛ da mefa besenkatea homa adi bɔ tirende paneɛ mede gu fam yɛɛ no te sɛ aduro mede mboba nae go hode 10,000 too so wɔduru ha no wayi nnan wɔdura no watwe ne ho papa baako yɛ atamt wɔ hɔ besi no wɔ se wei sra ha no no wotaa fa sika woanhwɛa wontena wiase nkyɛ woada ne dabodabo na kyerɛ sɛ nipa tera se yɛwo sɛ bible mu deɛ wonane hwee kyerɛ sɛ yɛwɔ adwene bi sɛ nyankopɔn fa ne boa ɔkyɛ na deɛ mepɛ sɛ mema wo tease ano pɛi ne sɛ awurade wɔfa ne boa wɔ nkyɛ na mmom ɔse ɔbɔnefoɔ wuo anya ne fɛ na mmom deɛ ɔpɛ ne sɛ ɔbɔnefoɔ bɛsesa ɛti sɛ wote bɔne bim na sɛ awurade nku a na no nkyerɛ sɛ ɔhu bɔne a wodi no na mmom ɔwɔ ɔdɔ awurade wɔ tema ne adom bebree a ɔde ma nnipa adom ne ahomaborɔ bi neɛ nyankopɔn de ama woɔ na mmom ɛnyɛ sɛ bi a ɔnku ɔnyia wo ne wadwen nsakra adwensakra ne nyɛ ɛne ti na bible ne sɛ wote ne no a mɛmpirim wakɔma saa berɛ na wote ne no ɛne woadom ɛne wo nkwagyeɛ da ɛna no pa yi sɛ ɔbɛma wadi so ahwɛ soro ne woada ne w'akyi de ama awiase a ankɛnhyira ne wo papapapapapa brakye a wasi so ka wo sɛ wiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ wo de a wobɛto sɛ da wo awurade ne ti mu ɔdene wopɛ obi a de ti mu ɔdena woyi awurade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kɔna kɔkae hɔ wɔ se me awurade me na mekum me na mema nkwa mepira na masa sɛ wokɔ Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na wokae hɔnom nyinaa kɔpe 16 no ɛyɛ nhyira from 16 to 34 nyinaa yɛ nɔme na ɛduru baabi a wɔ se me awurade mɛma woasi dan na wonam Lamentation 3:37 wɔ se bɔne ne papa bia na wɔbɛba me awurade mennim ho ahwɛ ɛne ti Isaiah 54 awurade se mea na mebɔɔ wɔsaefoɔ se wɔ nsɛe awurade ne ti mmɔdere na ɔno wɔtua obiara ka sɛde n'adwuma teɛ because Galatia chapter 6 verse 7 bible ne sɛ sɛdeɛ wodua no ɛno ana ɔbɛma woatwa ɛne ti me nua dua ne yɛ ne woatwa ne yɛi deɛ wodua fa no ɛnyɛ korakorakorakorakorakora sodom and gomoria kae hu ɔpemfoɔ awurade de gya hyee no noa abrɛ so akora yɛwo ne da koro awurade de nsuyere faa no awurade a hu saa nkɔfoɔ wei mmɔbɔ a